0: La Virgen María,
1: Ria Mana, Sindara,
0: Asagandisana, Sindara, Sindara, Sindara, Sindara,
1: Sindara,